chmury uspokaja wszystkie moje fobie. Gdzie znowu tracę dobę na sen. Właściwie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Palę raz na dalek z bliska. A ty jak plaster na mój puls. Gołem wszędzie lekko. Moje rozdarte tema. Ale nic nie działa jak. Nic nie działa jak.